0: Pravo glasa. Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.

Pravo glasa. Slušate podcast Pravo glas. Neka se čuje svaki glas.